mu ayefali ni judu sumaya ni kombe mena jima wele seku kalula nankama siga zoka lula nankama cheka amadu tijani seki keyboard